mną masz i bakry masz. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.